0: Tiki tak tak.
1: Master. Master. Master.
2: Coming.
3: Oh yeah.
0: Tiki tak. Tiki tak.
1: Latex glove.
0: Nikak. Tiki tiki tiki tiki tak tak. Tiki tiki tiki tiki tak tak.
4: Arsonist. Arsonist. Arsonist. The semen.
0: Tiki tiki tiki tiki tak tak. Tiki tiki tiki tiki tak tak.
3: Anal sex.